0: Caoa Capiá, tudo bom para lá?
1: Kajanja kaba kazi, kati abakana katenga faba shagia tulazewa.
2: Mukaya katenga gee.